lonke lumsazo omkhulu Ndlovu ora 7.6 FM kamoyeno MTU DJ Nice. Hello sanibona Dumelang. Hay hay hay hey asingeni kanje asiqali kanje meso ngena asingeni kanje ene